0: Radio Agora, das freie Radio.
1: Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
2: Kraku, Kraku, Kraku.
3: Rock, rock, rock kot glasba, rock kot leto. Leto s Poljaki, leto s poljskim rokom. Rock s Poljaki.

Na rycerza z bajki, po niemieckie porno i na sztuki fajki, prezent z osiemnastki.

uważać, będzie bardziej niebezpiecznie. A to miejsca, których nie ogarniesz, to miejsca,

0: trzeba. Kraków, Kraków, Kraków.
1: Rok, rok. Rok kot glasba, rok kot leto. Leto s Poljaki, leto s poljskim rokom. Rok s Poljaki.